gedin gedin gedin dekat gedin tahan dekat gedin tak tak di tak tak di tak tak di tak tak tak dag dag dag dag dag tara tara dag dag tara tara dag dag tara.